0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. 95,3 i 99 MHz.